0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Dwie godziny w języku polskim, niemieckim Radiu Darmstadt. Ta audycja należy do redakcji zagranicznej. Oprócz oczywiście audycji Karolinka są jeszcze inne audycje, ale to za minut kilka dowiecie się. Chciałam również powiedzieć, że oczywiście polskiej muzyki nie zabraknie i wiele, wiele informacji, gdzie można bardzo ciekawy na przykład koncert zobaczyć. To wszystko u nas podczas tej dwugodzinnej audycji. Zapraszamy do słuchania. Nie zapomnijcie słuchać radnia na 103,4 MHz, kablu sieciowym na 99,85 MHz, i oczywiście na naszej stronie internetowej www.radiodarmstadt.de można również poprzez internet nas słuchać nie tylko w Niemczech czy w Polsce, ale po prostu na całym świecie. Nasz numer telefonu to 06151 87000. Przy mikrofonie z Wami Karolina Kochańska. Zaczynamy.

Polskie audycje należą do redakcji międzynarodowej, czyli International Redaktion w Radiu Darmstadt. Obecnie mamy 20 godzin miesięcznie audycji nadawanych w języku polskim. W każdy piątek od 19 do 21 można usłyszeć polską audycję Myszmasz, którą prowadzi Julita Myszkę. W każdą sobotę od 15 do 17 polski magazyn Bigos i prowadzący Elik Plichta. Zawsze w czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 audycja Tomograf i Tomasz Czabatul, a w drugą środę miesiąca od 21 do 23 zapraszam na swoją audycję Karolinka z Karoliną Kochańskiej.

Drodzy słuchacze, oto pierwsza informacja dla was. Bardzo ciekawy koncert nas czeka w listopadzie w Darmstadt. Otóż warszawski kwartet saksofonowy w składzie

lub można również zadzwonić pod numer telefonu 06151 1599148. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego Salonik z Darmstadt. Więcej informacji o koncercie znajdziecie Państwo na stronie internetowej organizatora koncertu www.salonik.de. Radio Darmstadt zaprasza bardzo, bardzo serdecznie.

0: lat.
1: Kochani, ja zapraszam już na kolejne koncerty. Otóż, będą to dwa koncerty pod nazwą Polonia Music Festival. Jeden odbędzie się w Oberhausen, drugi we Frankfurcie, w dwóch miejscowościach. I tak, we Frankfurcie 18 listopada w Jahrhunderthalle wystąpi, już mówię, Weekend, Beata i Baim oraz Stachurski. Wstęp już od godziny 18. Jahrhunderthalle znajduje się na Pfaffenwiese 301 we Frankfurcie nad Menem. Jeżeli ktoś potrzebuje adres dokładny, może wejść na stronę internetową Polonia Music Festival, po prostu wpisując www.poloniafestival.de. Tam znajdziecie wszystkie informacje, łącznie z tym, gdzie zamówić bilet, a można zamawiać go też online. Natomiast w Oberhausen, drodzy słuchacze, już mówię, kto tam wystąpi, bo tam będą sale podzielone na 4 i będzie to całkiem nowy projekt, a w Oberhausen wystąpi między innymi Kamil Bednarek, zespół Akcent, Cleo również zaśpiewa na scenie, Mateusz Mijal zawita, Liber oczywiście też i wiele, wiele jeszcze innych artystów. Dokładne informacje, tak jak już mówiłam, na stronie poloniafestival.de. Z tego, co tutaj się orientuję, widzę, że 24 listopada o godzinie 20 zagra na scenie zespół Akcent. Polskie specjalności oczywiście będzie można również zakupić na terenie festiwalu. A dzień później, w sobotę 25 listopada, wstęp już od 17, będą sale podzielone. Będzie również zespół Mik, Weekend i Choa Doman, a także na innej sali będzie Kamil Bednarek, Cleo, Mateusz Mijal i Liber. Wystąpi prawdopodobnie również Marek Fis i oczywiście polskich specjalności też nie zabraknie. A więc głodni stamtąd nie wyjdziecie. Zapraszam bardzo serdecznie. W kolejnych audycjach mam nadzieję połączymy się z organizatorem poloniafestival.de i Polonia Music Festival i będziemy mogli więcej informacji zasięgnąć, może też zakulisowych. Zobaczymy, jak to wszystko się odbędzie. No, to my dalej tutaj muzycznie. Może właśnie jak Baim ma wystąpić, to zagramy może Baim.

Drodzy słuchacze, a teraz będzie coś o konkursie. Przypomnę, że 24 i 25 odbędzie się koncert w Oberhausen, 24 i 25 listopada. Ale już teraz mówimy o tym, bo już można zakupywać bilet. Tam odbędzie się koncert zespołu Akcent, Kamil Bednarek wystąpi na scenie, Weekend, Mick, Cleo, Chadoman, Liber, Mateusz Mijal i Marek Fis. Natomiast tydzień wcześniej, 18 listopada, w Jahrhunderthalle we Frankfurcie nad Menem odbędzie się koncert Weekend, Beata i Baim, a także Stachurski. Te zespoły będą grały na scenie dla publiczności między innymi polskiej, ale pewnie nie tylko. I z tym właśnie koncertem 18 listopada we Frankfurcie nad Menem mamy tutaj konkurs. Konkurs organizowany przez Radio Darmstadt, polską edycję Karolinka i Twoje Miasto, magazyn Poloniny. Zapraszamy właśnie na konkurs, a do wygrania dwa razy po dwa bilety na Polonia Music Festival we Frankfurcie nad Menem. Uwaga, uwaga, miejsca w najlepszej kategorii cenowej. A teraz co trzeba zrobić, żeby otrzymać taki bilet? Napiszcie proszę, jaki jest wasz ulubiony polski zespół, wokalistka lub wokalista i dlaczego właśnie ten zespół lub ta osoba, maksymalnie trzy zdania, wam się podoba. Wasze wypowiedzi proszę wyślijcie mailem do 20 października na e-mail. info@twojemiasto.eu. Powtórzę, info@twojemiasto.eu. Do 20 października prosimy o informacje dotyczące tego konkursu, czyli jaki jest twój ulubiony polski zespół, wokalista lub wokalistka i dlaczego. To uzasadnienie będzie bardzo ważne. Wasze wypowiedzi, które wyślecie, będą tutaj brane pod uwagę i zwyciężą dwa najciekawsze i najbardziej emocjonalne uzasadnienia. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa, co z tego wyniknie i ile tego do nas przypłynie drogą e-mailową. Zapraszamy do konkursu, będzie to świetna zabawa, a dla was na pewno cudowny koncert.

Kochani, kochani, teraz kolejna informacja, tym razem o polskim magazynie publicystyczno-kulturalnym dla Polonii. Otóż od sierpnia można już przeglądać nowe wydanie, a w nim Polacy w kosmosie. Doktor Agata Kołodziejczyk i Adam Szeszko. Jak zostać pracownikiem Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA i EUMETSAT. Natomiast o Anglii i mieszkających tam Polakach opowie Elżbieta Kardynał. Oczywiście wiele, wiele innych ciekawych rubryk i informacji w tym magazynie polonijnym. Zachęcam bardzo serdecznie. Twoje miasto jest do nabycia m.in. w polskich sklepach, a także poprzez internet www.twojemiasto.eu.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz im Kabelnetz Darmstadt auf 99,85 MHz und natürlich unter www.radiodarmstadt.de. Da gibt es auch eine Livestream. Unsere Telefonnummer lautet 06151 87000. To jest polska audycja Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Zapraszam do słuchania dwugodzinnej audycji w języku polskim w niemieckim radiu Darmstadt. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a radia możecie słuchać na 103,4 MHz, w kablu sieciowym na 99,85 MHz i oczywiście poprzez naszą stronę internetową www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie z Wami jest Karolina Kochański.

0: Medal Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności dla profesora doktora Bingena, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, profesor dr Dieter Bingen został odznaczony w Gdańsku Medalem Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności. Medal został wręczony 29 sierpnia tego roku przez byłego przewodniczącego Solidarności oraz pierwszego wolnego prezydenta Polski po II wojnie światowej Lecha Wałęsy. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Basil Kerski, uzasadniając wybór laureata, powiedział: dziś Dieter Bingen otrzymuje medal za pracę naukową w latach 80. Jako politolog był jednym z nielicznych, którzy systematycznie badali historię Solidarności. Zawsze byli po stronie polskiego społeczeństwa i Solidarności, zwłaszcza w czasach trudnych po ogłoszeniu stanu wojennego. Europejskie Centrum Solidarności oznacza medal wdzięczności cudzoziemców stojących u boku Polski i wspierających nasz kraj w ciężkiej walce o wolność i demokrację. Solidarności byłoby znacznie trudniej osiągnąć sukces bez pomocy wielu osób dobrej woli z całego świata. W latach 80. powołali oni komitety wspierające działania Solidarności i całej demokratycznej opozycji w Polsce. Z całego świata Polska otrzymywała wówczas wsparcie publiczne, pomoc charytatywną, fundusze, sprzęt medyczny, drukarski i telekomunikacyjny.
1: Tyle marzeń.

może od wdowy parę łez. Mówca zaś przerwie martwą ciszę, brał życie takim, jakie jest. A życie nie może ci wiele dać, na próżno wypłakujesz oczy,

Drodzy słuchacze, zapraszam bardzo serdecznie do Galerii Blitz, ponieważ tam w Mürfelden-Waldorf do Tomka Czabatula, który również jest naszym kolegą redakcyjnym, prowadzi polską audycję w Radiu Darmstadt, dwugodzinną, zawsze w czwartek miesiąca, a audycja nazywa się Tomograf od 21 do 23. Tomka Czabatula audycja już niebawem, a póki co to zapraszam do jego galerii Blitz, ponieważ tam jeszcze można zobaczyć przepiękne obrazy Aleksandra Fleischera. I nie tylko. Bardzo polecam. Tam można też nawet bardzo dobrze zjeść, na przykład pierogi. Znacie pierogi? Na pewno tak. Niemcy też już poznali, więc zapraszam bardzo serdecznie na pyszne co nieco, no i na przepiękne obrazy. Pozdrawiamy serdecznie Tomka Czabatula i jego galerię Blitz. Pozdrawiam. No a póki co muzycznie jeszcze podczas polskiej audycji Karolinka.

Drodzy słuchacze, zapraszam do Deutsches Polinstitut, bo tam pod tytułem Bóg wybacza tajniacy nigdy. 19 października do 16 listopada tego roku odbędzie się prezentacja filmów. A gdzie? Oczywiście w Darmstadt, w program Kino Rex, Helia Passage Darmstadt na Wilhelminenstrasse 9, wstęp 7 euro. Prowadzenie do filmów będzie przeprowadzał dr Andrzej Kałuża z Deutsches Polinstitut. No i mamy tu taką notatkę prasową, którą Państwu przedstawię. Otóż Niemiecki Instytut Spraw Polskich przygotował w ramach corocznego przeglądu filmów polskich w Darmstadt 4 filmy z ostatnich lat ilustrujące wpływ służb specjalnych na nasze życie. Filmy towarzyszą publikacji Jahrbuch Polen 2017 Politik. Wybraliśmy filmy, co do których jestem pewien, że widzowie nie będą się nudzić. Tak właśnie mówił dr Andrzej Kałuża, odpowiedzialny za przegląd filmowy. Tym razem mam nadzieję, że tematyka polityczna zainteresuje także męską część publiczności, rzadziej chodzącą do kina, dodaje Andrzej Kałuża. I tak w ramach przeglądu zobaczymy Kreta Rafaela Lewandowskiego, problematyzującego rzeczywiste lub domniemane uwikłanie zwykłego obywatela w machinacje teczkami przez dawnych ubeków. Będzie również film Różyczka. W Różyczce Janki Dawa-Błońskiej ukazuje perfidną grę pracownika służb wykorzystującego uczucie szantażowanej dziewczyny względem opozycyjnego pisarza. Kolejny film Jack Strong to historia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który zdradził Amerykanom plany wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Bohater czy to zdrajca? Na to pytanie odpowiedzi sobie Państwo po obejrzeniu tego filmu Jack Strong. No i wreszcie Wałęsa Andrzeja Wajdy to próba wiarygodnego oddania biografii Lecha Wałęsy, bohatera narodowego, którego karierze od dawno towarzyszyły zarzuty o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Kałuża zapewnia, że żaden z widzów nie będzie się nudził. Ja myślę, że Radio Darmstadt też to zapewnia i już informuje słuchaczy Radio Darmstadt o dokładnych terminach. Więc tak, 19 października film pod tytułem Kret, program Kino Rex, Heli Passage Darmstadt. Później 26 października Jack Strong, 2 listopada Różyczka i 16 listopada film pod tytułem Wałęsa. Wszystkie informacje znajdziecie również na stronie internetowej www.deutsches-poln-institut.de, a wszystkie filmy będą wyświetlane o godzinie 20:15.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Dwie godziny w języku polskim, niemieckim Radiu Darmstadt. Ta audycja należy do redakcji zagranicznej. Oprócz oczywiście audycji Karolinka są jeszcze inne audycje, ale to za minut kilka dowiecie się. Chciałam również powiedzieć, że oczywiście polskiej muzyki nie zabraknie i wiele, wiele informacji, gdzie można bardzo ciekawy na przykład koncert zobaczyć. To wszystko u nas podczas tej dwugodzinnej audycji. Zapraszamy do słuchania. Nie zapomnijcie słuchać radia na 103,4 MHz, kablu siedziowym na 99,85 MHz, i oczywiście na naszej stronie internetowej www.radiodarmstadt.de można również poprzez internet nas słuchać nie tylko w Niemczech czy w Polsce, ale po prostu na całym świecie. Nasz numer telefonu to 06151 87000. Przy mikrofonie z Wami Karolina Kochańska. Zaczynamy.

Polskie audycje należą do redakcji międzynarodowej, czyli Internationale Redaktion w Radiu Darmstadt. Obecnie mamy 20 godzin miesięcznie audycji nadawanych w języku polskim. W każdy piątek od 19 do 21 można usłyszeć polską audycję Mysz Masz, którą prowadzi Julita Myszkę. W każdą sobotę od 15 do 17 polski magazyn Bigos i prowadzący Elik Plichta. Zawsze w czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 audycja Tomograf i Tomasz Czabatul, a w drugą środę miesiąca od 21 do 23 zapraszam na swoją audycję Karolinka z Karoliną Kochańskiej.

Drodzy słuchacze, oto pierwsza informacja dla was. Bardzo ciekawy koncert nas czeka w listopadzie w Darmstadt. Otóż warszawski kwartet saksofonowy w składzie Jan Kołut, saksofon sopranowy, Andrzej Gozdecki, saksofon altowy, Michał Sobiera, saksofon tenorowy i Bronisław Zawaliński, saksofon barytonowy. Zagra w piątek, 17 listopada o godzinie 20 w Oranżerii Darmstadt. Wstęp, oczywiście bilety w cenie 15 i 12 euro. Rezerwować bilety można już teraz poprzez na przykład napisanie e-maila do Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Salonik, salonik@gmx.de, lub można również zadzwonić pod numer telefonu 06151 1599148. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego Salonik z Darmstadt. Więcej informacji o koncercie znajdziecie państwo na stronie internetowej organizatora koncertu www.salonik.de. Radio Darmstadt zaprasza bardzo, bardzo serdecznie.

0: lat.
1: Kochani, ja zapraszam już na kolejne koncerty. Otóż, będą to dwa koncerty pod nazwą Polonia Music Festival. Jeden odbędzie się w Oberhausen, drugi we Frankfurcie, w dwóch miejscowościach. I tak, we Frankfurcie 18 listopada w Jahrhunderthalle wystąpi, już mówię, Weekend, Beata i Baim oraz Stachurski. Wstęp już od godziny 18. Jahrhunderthalle znajduje się na Pfaffenwiese 301 we Frankfurcie nad Menem. Jeżeli ktoś potrzebuje adres dokładny, może wejść na stronę internetową Polonia Music Festival, po prostu wpisując www.poloniafestival.de. Tam znajdziecie wszystkie informacje, łącznie z tym, gdzie zamówić bilet, a można zamawiać go też online. Natomiast w Oberhausen, drodzy słuchacze, już mówię, kto tam wystąpi, bo tam będą sale podzielone na 4 i będzie to całkiem nowy projekt, a w Oberhausen wystąpi między innymi Kamil Bednarek, zespół Akcent, Cleo również zaśpiewa na scenie, Mateusz Mijal zawita, Liber oczywiście też i wiele, wiele jeszcze innych artystów. Dokładne informacje, tak jak już mówiłam, na stronie poloniafestival.de. Z tego, co tutaj się orientuję, widzę, że 24 listopada o godzinie 20 zagra na scenie zespół Akcent. Polskie specjalności oczywiście będzie można również zakupić na terenie festiwalu, a dzień później, w sobotę 25 listopada, wstęp już od 17, będą sale podzielone. Będzie również zespół Mik, Weekend i Choa Doman, a także na innej sali będzie Kamil Bednarek, Cleo, Mateusz Mijal i Liber. Wystąpi prawdopodobnie również Marek Fis i oczywiście polskich specjalności też nie zabraknie, a więc głodni stamtąd nie wyjdziecie. Zapraszam bardzo serdecznie. W kolejnych audycjach, mam nadzieję, połączymy się z organizatorem poloniafestival.de i Polonia Music Festival i będziemy mogli więcej informacji zasięgnąć, może też zakulisowych. Zobaczymy, jak to wszystko się odbędzie. No, to my dalej tutaj muzycznie. Może właśnie jak Baim ma wystąpić, to zagramy może Baim.

Drodzy słuchacze, a teraz będzie coś o konkursie. Przypomnę, że 24 i 25 odbędzie się koncert w Oberhausen 24 i 25 listopada. Ale już teraz mówimy o tym, bo już można zakupywać bilet. Tam odbędzie się koncert zespołu Akcent. Kamil Bednarek wystąpi na scenie, Weekend, Mick, Cleo, Chadoman, Liber, Mateusz Mijal i Marek Fis. Natomiast tydzień wcześniej, 18 listopada, w Jahrhunderthalle we Frankfurcie nad Menem odbędzie się koncert Weekend, Beata i Baim, a także Stachurski. Te zespoły będą grały na scenie dla publiczności, między innymi polskiej, ale pewnie nie tylko. I z tym właśnie koncertem 18 listopada we Frankfurcie nad Menem mamy tutaj konkurs. Konkurs organizowany przez Radio Darmstadt, polską edycję Karolinka i Twoje Miasto, magazyn Poloniny. Zapraszamy właśnie na konkurs, a do wygrania dwa razy po dwa bilety na Polonia Music Festival we Frankfurcie nad Menem. Uwaga, uwaga, miejsca w najlepszej kategorii cenowej. A teraz co trzeba zrobić, żeby otrzymać taki bilet? Napiszcie proszę, jaki jest wasz ulubiony polski zespół, wokalistka lub wokalista i dlaczego właśnie ten zespół lub ta osoba, maksymalnie trzy zdania, wam się podoba. Wasze wypowiedzi proszę wyślijcie mailem do 20 października na e-mail info@twojemiasto.eu. Powtórzę, info@twojemiasto.eu. Do 20 października prosimy o informacje dotyczące tego konkursu, czyli jaki jest twój ulubiony polski zespół, wokalista lub wokalistka i dlaczego. To uzasadnienie będzie bardzo ważne. Wasze wypowiedzi, które wyślecie, będą tutaj brane pod uwagę i zwyciężą dwa najciekawsze i najbardziej emocjonalne uzasadnienia. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa, co z tego wyniknie i ile tego do nas przypłynie drogą e-mailową. Zapraszamy do konkursu, będzie to świetna zabawa, a dla was na pewno cudowny koncert.

Kochani, kochani, teraz kolejna informacja, tym razem o polskim magazynie publicystyczno-kulturalnym dla Polonii. Otóż od sierpnia można już przeglądać nowe wydanie, a w nim Polacy w kosmosie. Doktor Agata Kołodziejczyk i Adam Szeszko. Jak zostać pracownikiem Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA i EUMETSAT. Natomiast o Anglii i mieszkających tam Polakach opowie Elżbieta Kardynał. Oczywiście wiele, wiele innych ciekawych rubryk i informacji w tym magazynie polonijnym. Zachęcam bardzo serdecznie. Twoje miasto jest do nabycia m.in. w polskich sklepach, a także poprzez internet www.twojemiasto.eu.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz, im Kabelnetz Darmstadt auf 99,85 MHz und natürlich unter www.radiodarmstadt.de, da gibt es auch einen Livestream. Unsere Telefonnummer lautet 06151 87000. To jest polska audycja Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Zapraszam do słuchania dwugodzinnej audycji w języku polskim w niemieckim radiu Darmstadt. Nasz numer telefonu to 06151 87000, a radia możecie słuchać na 103,4 MHz, w kablu sieciowym na 99,85 MHz i oczywiście poprzez naszą stronę internetową www.radiodarmstadt.de. Przy mikrofonie z Wami jest Karolina Kochański.

0: medal wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności dla profesora doktora Bingena, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, profesor dr Dieter Bingen został odznaczony w Gdańsku medalem wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności. Medal został wręczony 29 sierpnia tego roku przez byłego przewodniczącego Solidarności oraz pierwszego wolnego prezydenta Polski po II wojnie światowej Lecha Wałęsy. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Basil Kerski, uzasadniając wybór laureata, powiedział: dziś Dieter Bingen otrzymuje medal za pracę naukową w latach 80. Jako politolog był jednym z nielicznych, którzy systematycznie badali historię Solidarności. Zawsze byli po stronie polskiego społeczeństwa i Solidarności, zwłaszcza w czasach trudnych po ogłoszeniu stanu wojennego. Europejskie Centrum Solidarności oznacza medal wdzięczności cudzoziemców stojących u boku Polski i wspierających nasz kraj w ciężkiej walce o wolność i demokrację. Solidarności byłoby znacznie trudniej osiągnąć sukces bez pomocy wielu osób dobrej woli z całego świata. W latach 80. powołali oni komitety wspierające działania Solidarności i całej demokratycznej opozycji w Polsce. Z całego świata Polska otrzymywała wówczas wsparcie publiczne, pomoc charytatywną, fundusze, sprzęt medyczny, drukarski i telekomunikacyjny.
1: Tyle marzeń do spełnienia, bylem tylko marzyć chciał. Tyle kwiatów do wręczenia, bylem tylko komu miał. Tyle życia do przebrania, byle życie dało.

może od wdowy parę łez. Mówca zaś przerwie martwą ciszę, brał życie takim, jakie jest. A życie nie może ci wiele dać, na próżno wypłakujesz oczy, nie możesz jeść.

Drodzy słuchacze, zapraszam bardzo serdecznie do Galerii Blitz, ponieważ tam w Mürfelden-Walldorf do Tomka Czabatula, który również jest naszym kolegą redakcyjnym, prowadzi polską audycję w Radiu Darmstadt, dwugodzinną, zawsze w czwartek miesiąca, a audycja nazywa się Tomograf od 21 do 23. Tomka Czabatula audycja już niebawem, a póki co to zapraszam do jego galerii Blitz, ponieważ tam jeszcze można zobaczyć przepiękne obrazy Aleksandra Fleischera. I nie tylko. Bardzo polecam. Tam można też nawet bardzo dobrze zjeść, na przykład pierogi. Znacie pierogi? Na pewno tak. Niemcy też już poznali, więc zapraszam bardzo serdecznie na pyszne co nieco, no i na przepiękne obrazy. Pozdrawiamy serdecznie Tomka Czabatula i jego galerię Blitz. Pozdrawiam. No a póki co muzycznie jeszcze podczas polskiej audycji Karolinka.

Drodzy słuchacze, zapraszam do Deutsches Polinstitut, bo tam pod tytułem Bóg wybacza tajniacy nigdy. 19 października do 16 listopada tego roku odbędzie się prezentacja filmów. A gdzie? Oczywiście w Darmstadt, program Kino Rex, Helia Passage Darmstadt na Wilhelminenstrasse 9, wstęp 7 euro. Prowadzenie do filmów będzie przeprowadzał dr Andrzej Kałuża z Deutsches Polinstitut. No i mamy tu taką notatkę prasową, którą Państwu przedstawię. Otóż Niemiecki Instytut Spraw Polskich przygotował w ramach corocznego przeglądu filmów polskich w Darmstadt 4 filmy z ostatnich lat ilustrujące wpływ służb specjalnych na nasze życie. Filmy towarzyszą publikacji Jahrbuch Polen 2017 Politik. Wybraliśmy filmy, co do których jestem pewien, że widzowie nie będą się nudzić. Tak właśnie mówił dr Andrzej Kałuża, odpowiedzialny za przegląd filmowy. Tym razem mam nadzieję, że tematyka polityczna zainteresuje także męską część publiczności, rzadziej chodzącą do kina, dodaje Andrzej Kałuża. I tak w ramach przeglądu zobaczymy Kreta Rafaela Lewandowskiego, problematyzującego rzeczywiste lub domniemane uwikłanie zwykłego obywatela w machinacje teczkami przez dawnych ubeków. Będzie również film Różyczka. W Różyczce Janki Dawa-Błońskiej ukazuje perfidną grę pracownika służb wykorzystującego uczucie szantażowanej dziewczyny względem opozycyjnego pisarza. Kolejny film Jack Strong to historia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który zdradził Amerykanom plany wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Bohater czy to zdrajca? Na to pytanie odpowiedzi sobie Państwo po obejrzeniu tego filmu Jack Strong. No i wreszcie Wałęsa Andrzeja Wajdy to próba wiarygodnego oddania biografii Lecha Wałęsy, bohatera narodowego, którego karierze od dawno towarzyszyły zarzuty o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Kałuża zapewnia, że żaden z widzów nie będzie się nudził. Ja myślę, że Radio Darmstadt też to zapewnia i już informuje słuchacze Radio Darmstadt o dokładnych terminach. Więc tak, 19 października film pod tytułem Kret, program Kino Rex, Heli Passage Darmstadt. Później 26 października Jack Strong. 2 listopada Różyczka. I 16 listopada film pod tytułem Wałęsa. Wszystkie informacje znajdziecie również na stronie internetowej www.deutsches-poln-institut.de, a wszystkie filmy będą wyświetlane o godzinie 20.15.